eshe bi eya yist ohla eshe eya bin le prabach enat jahagi akwa eshe tevodat eyani naa akko di lata galpaha eya I kaal jeko na yidja akko bi lata ade niltke akko ado khashin hod ino eya dide akagin jonago